0: Fat and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usteś też li energy.
1: Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
2: Tyle się mi każesz.
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

Ricky La Pipe. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.